lasy veleuters, kiło nie ma szolde. Mabo porszu zajt, kiło szwidla dajan polde. Tebo zaszlata łen kanton, te suku.